0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: SK Koszalin.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: wieczór.
1: Siedzisz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy. Maj!

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

0: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
1: Pogodę na dziś zaczniemy od temperatury, która wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. W dzień będzie pogodnie, z dużą ilością słońca, ale z silniejszym wiatrem. Kierowcom w tym wydaniu przypominamy o robotach drogowych i utrudnieniach w Koszalinie na Młyńskiej i na Mariańskiej.
0: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
2: Jest 6, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że

0: Kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
1: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
0: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
0: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
3: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
4: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
5: SK Koszalin News.
6: Lucyna Wojtów, ulica Mariańska w Koszalinie przechodzi remont. Prace obejmują nie tylko jezdnie i chodniki, ale też kanalizację oraz infrastrukturę energetyczną i telekomunikacyjną. Na razie roboty na jezdni wstrzymano, trwają prace przy chodnikach. Inwestycja kosztuje prawie 1 000 000 zł i ma zakończyć się pod koniec roku. Pomieszczenia wyciszenia pojawią się w 12 koszalińskich szkołach. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta miasta.
7: Będą to miejsca, w których uczniowie będą mogli odpocząć, uspokoić emocje i odizolować się od nadmiaru bodźców.
6: Pomieszczenia powstaną w ramach projektu Koszalińska Szkoła Przyszłości.
5: Jankes, Wiktor. W Radiu SK.
8: Czwartek odpalony, hity ustawione, dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną.
9: Mm-hmm.
8: Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
10: Ach, ja sprawdziłem, ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
8: Ty jesteś od dolewania.
10: Kawa.
9: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie, muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
8: Dobrze by było.
10: Będzie bez zmian, to prawda.
8: To drodzy poranni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy. Czy też byśmy sobie z tym poradzili?
9: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
10: Kawa. I jak mówi klasik, do roboty.
8: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: O, Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś
1: się. Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marché, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
5: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Mata Calvin Harris.
5: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji. Imprezka jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankiec, wybierasz się?
1: To dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: Pan w jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku, tak. Z twoim kątem, tak, bardzo dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieramy.
0: Może chociażbyśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego iPhone'a.

0: A czy ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę.
2: No, co?
0: Nie kładź wina na mnie. Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, i to takie było...
3: Twoja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi moja wina, moja wina.
0: To teraz moja praca, moja dzisiaj poranna praca.
4: Ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
5: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce, wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać. A wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie i spać. Nie wolno i spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno. Szkoda tej energii. Szkoda.
6: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
15: Dziś zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura w Koszalinie maksymalnie sięgnie 18 stopni. W ciągu dnia w większości miejsc zacznie się wypogadzać, choć lokalnie może jeszcze gdzieś pokropić się. Wiatr będzie silny, więc na drogach warto zachować trochę większą ostrożność, szczególnie na otwartych odcinkach i przy wyprzedzaniu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
16: 6.30 to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Załęskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Załęski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
17: SK Sport News.
16: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
17: Sport w Warszawie.
16: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina została nie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
19: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
20: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tu tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
0: No, na czym polega wasza robota? Możemy też byśmy się sprawdzili.
19: Co tak patrzycie na mnie?
0: Podaj numer telefonu. No podaj.
20: Miałeś jedno zadanie, no.
19: Ale pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Coś podaję numer telefonu. 664-4023-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać, gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
0: Sama. Będzie
1: sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła. Happy birthday
2: to you. Adam, Adam. Eska budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety. Tak.
3: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
4: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
3: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
4: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, oprócz zdrowia.
3: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
4: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
3: Słuchaj, na pocieszenie...
4: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
3: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. No. Czekając, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
4: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza.
4: Idealnie. Możemy postrugać razem.
0: Kama, dołączasz?
3: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
3: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
4: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
4: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
3: Twoja żona na samym...
4: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzylądu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Jeszcze męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
3: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your tree.

0: Festiwal w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
21: Ruszamy na ulicę Koszalina. Większy ruch na styku 4 marca i Gnieźnieńskiej, ale też na Szczecińskiej w rejonie Syrenki i Wołyńskiej. W pogodzie dzisiaj sporo chwil ze słońcem, ale miejscami może jeszcze pokropić. Temperatura wzrośnie do 18. Czwartek również z silniejszym wiatrem.
20: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki. Koszalin, Połczyńska 117.
22: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
23: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. światła. W wyniku zdarzenia

0: Wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
1: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z Biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
1: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł. 90 groszy.
3: SK Koszalin News.
4: Cena Wojtów 58 milionów na sprawniejszą komunikację miejską w Koszalinie. W tym roku powstanie projekt, a od przyszłego ruszą prace na przystankach, mówi Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu.
5: Jest to 115 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Będziemy widzieć rozkłady na żywo.
4: Blisko 40 milionów to unijne dofinansowanie. Finał inwestycji zaplanowano na 2029 rok. Zdrowie dzieci zaczyna się od dobrych nawyków. Koszaliński Szpital 19 września organizuje dla rodziców i dzieci spotkanie o zdrowym stylu życia. Będą warsztaty kulinarne, aktywne zajęcia oraz rozmowy z lekarzem i dietetykiem. Początek o 11 w Koszalińskiej Bibliotece.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: Co to było?
9: Jest moc, jest energia, jest czwartek, za kwadrans piątek.
8: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
10: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
11: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
10: O, Janki.
9: Ja nie mam czasu,
8: przepraszam. Bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
9: A panowie, no to
10: ja się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
9: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
10: Nie no, ja idę, mówię.
8: On po prostu nie ma internetu.
10: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O 3 w nocy. Jakaś
8: Janki,
10: mama
8: bo ty jeszcze nie
10: pisać.
8: Wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Uuu, kochanie.
10: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest SK z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś jakby ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani to nawet... Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy.

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze, kiedyś tak śpiewał artysta.
2: Pięknie. 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
3: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród, lecimy.
2: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
3: W Warszawie.
4: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
3: Wrocław?
4: Dobrze.
0: Dobrze. I był Gdańsk, i Poznań.
4: Drugie, jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
3: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
4: Trzecie, jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
3: Na zachód.
4: Dobre!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4, kto najczęściej chodzi w moro?
3: Żołnierze.
0: Edyta.
2: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
3: Polonez. Aha. I
4: syrena.
3: Belgijka.
2: I co?
5: Belgijka nie.
2: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
4: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
2: Krakowiaczyk jeden miał koników 7. Trzymaj się, dobrego
0: Mazur,
2: Seba.
0: Oberek. No. No nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
4: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski
0: to
4: pod
0: prawda.
4: Sceną.
2: Halo. No,
5: robimy koło.
6: Halo, cześć.
2: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
4: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
2: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302, jak Seba powiedział. Dzień dobry.
0: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
4: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Tak. Ale wstał dopiero.
2: Zaspany dzik.
4: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
2: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
4: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
2: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa w Radiu.

0: poradne ochy i achy. Od Sylwii Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodziny, rocznica czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
12: Drogowcy dziś ponownie będą łatać dziury w Koszalinie. Utrudnienia możliwe na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej. A za oknem chłodniej do 18, możliwe przejaśnienia i lokalny deszcz, do tego silniejszy wiatr. Na drogach całkiem dobrze, więc kierowcy spokojnie, ale z uwagą.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
14: SK Sport News.
13: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
15: Jankes, Jankes, Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu RTSK.
18: Plany, plany i zadania, o to pytamy Was samego rana w czwartek, 7.32.
0: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy. Co dzisiaj? Schrzanie.
18: To ja się zgłaszam na ochotnika.
19: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie tak dała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
20: Życzymy smacznego dnia.
21: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzisz, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę, ale
1: fajnie
0: to
1: było?
0: Długo nie wytrzymałem. O nie, bo tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika.
0: Co? No
2: musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
2: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę?
2: Jajki
0: będzie.
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radiu SK.
2: Idziemy na wesele do hotelu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
4: Tak, dzień dobry.
5: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
4: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
5: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
4: Co prowadzicie?
5: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
4: Dobrze, ale jakby co ja mam z tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
5: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
4: Nie, no pani sobie chyba jaj robi. Na moim weselu?
5: A w którym momencie, proszę pani, niech pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
4: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną, a potem
5: kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
4: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
5: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
4: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
5: Więc
4: bo
5: ja mogę...
4: tylko ostatnie danie.
5: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
4: Wie pani, to ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
5: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
4: To widziałam to przygrzeć.
5: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
4: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na stole.
5: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestru, niech mi pani powie, no.
4: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
5: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
4: Dziwnej i ciężkiej,
5: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
4: robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowa nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właściciela.
5: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
4: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejście pod grosz, bo nie rozumiem.
5: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
6: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście?
2: Mhm.
0: To powiedziała, kocham cię.
2: To się wszystko nagrało.
8: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak w kontrze.
1: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów.
2: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
0: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowe samochód
2: zęby.
0: Może ktoś ma.
1: Kolorowe zęby.
2: No ja miałem kolorowe zęby.
0: Nosy.
2: Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
0: Kolorowe, fioletowe.
2: Dobrze, no.
0: Słuchajcie, gramy w 5 słów, 5 stów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może 5 stów będzie wasze.
3: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
0: Oddzwonimy po 8.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Promocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku.

0: Uwielbiam super ceny.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
12: Dziś drogowcy ponownie biorą się za dziury w Koszalinie. Będą działać na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej. Na tych odcinkach zachowajcie ostrożność. Pogoda spokojniejsza, maksymalnie 18 stopni, trochę słońca, ale miejscami może pokropić. Do tego silniejszy wiatr.
11: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
13: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
14: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
13: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKO-lu na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKO-lu.
15: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
13: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd Rząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna zatoki i kolejne tajemnice odsłania 19-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
16: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
13: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
17: SK Koszalin.
12: Rusz na Wojtów. Pociągi z Białogardu do Kołobrzegu znowu z przerwą. Od poniedziałku do grudnia ruch na trasie ponownie będzie wstrzymany z powodu prac. Zamiast pociągów pojadą autobusy, a część składów zostanie skierowana przez Koszalin. Po remoncie podróż będzie krótsza. Remont Pałacu Młynarza w Koszalinie coraz bliżej. Lada dzień ruszą prace przy elewacji siedziby muzeum, mówi wicedyrektor placówki Izabela Rutkowska-Soroka.
18: Celem jest nie tylko poprawa walorów estetycznych, ale przede wszystkim zabezpieczenie zabytkowej substancji budynku.
12: Koszt remontu to blisko 300 tysięcy i potrwa do końca października.

0: Nika, w tym czasie zamknięty będzie chodnik od strony Młyńskiej.
1: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
2: 7:58 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
3: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
4: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów, 5 stów. Zapraszamy.
2: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek, nasz towarzysz, wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów, 5
2: słów. Dzień dobry, Tomku!
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: Takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
0: Super.
4: Bardzo dobrze. Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Okay. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, okay. Nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor, sobie...
3: Nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara!
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach!
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora, ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Aresz.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś innego, ale radość. Nie mogę ci już powiedzieć, co
0: było przed nie bez zapowiedzi w ogóle. Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, jeżeli okay. Tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
0: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
3: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
0: Tak. No tak, no.
1: No a jak szczaw inaczej? To tapeta do małego.
3: Ale czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawiu?
2: Tak.
3: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo tak. Słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
3: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: No. Pendrive?
3: Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
3: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj. Pendrive, komputer.
1: To jest zła odpowiedź. No dobra, to odpowiedź to pamięć.
0: No. Nie pamiętałeś.
3: Nie pamiętałem,
1: Wiktor,
3: o pamięci.
1: Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
1: Dobra.
0: Kajdanki.
3: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
3: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
3: Przestępca.
1: Areszt.
0: Areszt. Byłeś kiedyś w areszcie?
3: Nigdy.
0: No, dlatego nie wiedziałeś, no. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
3: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
0: Budowa.
3: Tomku, czy... Czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
2: No nie.
3: Okej.
0: Okay. No trochę tak, no.
3: Czy to jest, czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
0: Łapówka?
3: Pieniądze.
1: Kredyt.
0: No.
3: No to,
2: ale kredyt to
3: czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
3: Tak?
1: Tak. Uznamy specjalnie dla Tomka.
3: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to
2: kredyt
0: samo.
2: To
0: dobra. Dobra i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
3: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
3: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
0: Mhm.
4: No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna
0: emocje,
1: pies. Tak.
3: Radość.
0: Dobrze!
2: Tak!
0: Fantastycznie. Zgarniasz. Trzy.
1: Trzy.
0: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
3: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Też. 5 stów.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło.
2: Ciepło.
1: Ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
1: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
10: Dzisiaj drogowcy ruszają na Koszalińskiej ulicy i biorą się za dziury. Poprawi się m.in. na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej. Pogoda dzisiaj też bez większych szaleństw, maksymalnie 18 stopni, wyjrzy słońce, ale lokalnie może też pokropić. No i będzie trochę mocniej wiało.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 1/100 stopnia.
12: Jankes,
13: Kama,
14: i Wiktor.
15: Ale godzinka zasuwa, już 8.31.
16: Ho! Pierwszy dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
17: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
18: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
16: Ja się nie nadaję, nie umiałabym zapakować.
17: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy.
19: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
17: To nie są tanie wycieczki.
19: Hej!

0: minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską, teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America.
2: Nie. To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle? No.
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio jak?
2: No, Trump and Trump.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki, przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
9: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: I po reklamie.

0: ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no. Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak. Przypominam, było, że twoja mama jest germanistką, tak, więc było, na pewno tak było.
2: Oczywiście, jak mama, jak powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a na waszej? Dzień dobry.
3: Cześć, Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: No, przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce.
4: Halo. Hej, Eska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
5: Bardzo dobrze, no, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
5: Haha, cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut chyba nie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
3: Ach, bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Kawkę, aha, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poplotkuję trochę. I to już ja pogadam, też. No i pogram hity na czasie. O, to jest moje główne
1: zadanie. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Jankes,
5: Kama
4: i Wiktor.
5: Radio
4: SK.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na

0: www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: Gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
14: Dziś w Koszanie przyda się trochę więcej cierpliwości za kierownicą. Drogowcy ruszają z łataniem dziur. Pracować będą na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej. Możliwe są chwilowe utrudnienia. A pogoda? Do 18 stopni, trochę słońca, ale miejscami może pokropić. Do tego silniejszy wiatr.
13: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin Połczyńska 117.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
16: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się tak w przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
15: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
17: Dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
15: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
18: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
15: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewcząt w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
19: SK Koszalin News.
14: Lucyna Wojtów, zachodniopomorskie, liderem w gubieniu rzeczy w pociągach. Polregio podsumowało wakacje. W całym kraju pasażerowie zostawili ponad 600 przedmiotów, z czego aż 200 na Pomorzu Zachodnim, mówi Jakub Hoffman, rzecznik Polregio.
20: Między innymi regał na ubrania, nowy fotelik samochodowy, przenośną konsolę do gier, przenośny wentylator zakładany na szyję.
14: Pełna lista zgub dostępna na stronie Polregio. Jest jeszcze szansa, aby dostać się na studia w Koszalinie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych prowadzi drugą turę rekrutacji. Najwięcej chętnych wybiera pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapię. Zapisy do 15 września.

Bardzo jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu SK za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia SK. Prosto z miejsca pierwszego, Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty. A jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
23: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
24: I po reklamie.

O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa w Radiu SK, Janka Skama i Wiktor, pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i

0: Zagadnij i baw się z nami.
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie

0: Deo riki tiki, deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. To będzie ostatnia reklama.
1: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
5: Dziś drogowcy ponownie zabierają się za łatanie ulic w Koszalinie. Pojawią się na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej, więc miejscami trzeba będzie zwolnić i liczyć się z utrudnieniami. A w pogodzie maksymalnie 18 stopni, słońce będzie przeplatać się z przelotnym deszczem, mocniej też powieje.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
6: Minęła 10:00, zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
7: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
6: A w takiej sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
8: No jest... W sumie trochę lepiej.
9: Rozmawiacie?
8: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
10: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
6: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach, albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
3: SK Koszalin. Sport.
5: Lucyna Wojtów. Kolejne wzmocnienie koszalińskich szczypiornistek. Do zespołu dołącza Marta Ofianewska, dynamiczna i wszechstronna zawodniczka, która najlepiej czuje się na rozegraniu, choć z powodzeniem może też zagrać na skrzydle. Ma za sobą występy m.in. w Pogoni Szczecin. Teraz ma pomóc drużynie w walce w Lidze Centralnej. Jeżeli chcecie zobaczyć nowy zespół w akcji, to już dzisiaj o 17:00 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się trening otwarty. Z kolei jutro w hali Gwardii oficjalna prezentacja koszykarzy Żaka Koszalin. Po niej mecz kontrolny z drużyną AZS Politechnika Morska Szczecin. Początek prezentacji o 17:30. Pierwszy gwizdek o 18:00.
11: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
12: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
11: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
9: Oj, Skłoda.
10: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
9: W Szkiełku?
10: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
11: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
12: I po reklamie.

0: i Money w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, i to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
6: Oj, Szkłoda.
7: Nie Szkłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
5: W Szkiełku?
7: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
8: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas z VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: I po reklamie.
3: SK.

0: MJ Deli, numer 1 rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: Okej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.

0: Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
9: Jeżeli dziś jedziecie przez Koszalin, zerknijcie uważnie na drogę. Drogowcy łatają ulice, pracują na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej i Franciszkańskiej. Mogą więc pojawić się chwilowe utrudnienia. A za oknem całkiem znośnie, do 18 stopni, trochę słońca, miejscami możliwy słaby deszcz. Do tego mocniej powieje.
8: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na miejscu ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
11: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
10: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. 2 osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to 2 młode kobiety.
12: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
10: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
13: SK Koszalin. Na czasie.
9: Lucna Wojtów. Filmy, rozmowy, muzyka i spotkania z twórcami. Czwartek to kolejny dzień festiwalu Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Tegoroczna edycja skupia się na psychologicznych aspektach niepełnosprawności. Dziś w programie m.in. pokazy filmów, debata z twórcami i koncert Music Heaven. O 17:00 spotkanie z Marią Gładkowską i Radosławem Piwowarskim, a wieczorem kolejne projekcje konkursowe. Festiwal potrwa do soboty, więc jeżeli jeszcze nie byliście, jest okazja, aby zajrzeć do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowy program na Integracja Ty i Ja.
14: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na eskowym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
6: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
12: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
11: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
8: Oj, Skoda.
9: Nie Skoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
8: W Szkiełku?
9: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
10: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
15: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
14: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Zobkowski.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.

0: auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów, dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
1: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
7: Przejazd przez Koszalin może dzisiaj wymagać od kierowców odrobiny cierpliwości. Drogowcy łatają ulice na Bukowej, Racławickiej, Lubiatowskiej, Franciszkańskiej. Możliwe są więc krótkie utrudnienia. A jeśli chodzi o pogodę, będzie całkiem przyjemnie. Temperatura do 18, trochę słońca i chmur, no i mocniej powieje.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Południa, Agata Kruściek, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
9: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
10: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
9: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
8: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina Włódzkiem, sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
11: Żeby nie było takiego odoru.
12: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
11: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
8: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
13: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
8: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
14: SK Koszalin News.
7: Lucna Wojtów, jest zielone światło dla budowy obwodnicy Bobolic. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozytywną decyzję, więc w ciągu miesiąca wykonawca powinien dostać plac budowy i ruszyć w teren. Trasa będzie miała ponad kilometr, powstanie w ciągu drogi krajowej 25, a kierowcy mają z niej korzystać w połowie 2028 roku. Inwestycja pochłonie 38 milionów złotych. Będzie można zajrzeć do laboratoriów, poeksperymentować i sprawdzić, jak wygląda nauka od kuchni. Politechnika Koszalińska 24 września organizuje jubileuszowy 25. Zachodniopomorski Festiwal Nauki.
15: Ale ja wam ładnie zagram. I to w dodatku po polsku będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki, a na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie hity zaczynają się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Kali Dunas.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
0: Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
13: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 18,47,12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
22: 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: A co tam? Przypominam, Accent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa. Karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Zgaz. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
9: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
11: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to.

0: Połczyńska. W ofercie mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dublicki. Koszalin Połczyńska 117. Sponsorem programu jest Więcra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach. To po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
2: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
1: Informuje Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
3: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka. Wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
1: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
4: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
1: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku. To w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
5: SK Koszalin. Na czasie.
6: Lucna Wojtów, jeżeli macie plany na najbliższe dni, warto dopisać do nich koszaliński amfiteatr. Już w sobotę o 19 na scenie pojawi się Zalia, czyli Julia Izabela Zarzecka, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, która szybko zdobywa coraz większą popularność na polskiej scenie. A później coś dla fanów mocniejszych klimatów. 26 września do Koszalina przyjedzie Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapowiada się jedno z większych hip-hopowych wydarzeń tej jesieni, więc amfiteatr może tego wieczoru naprawdę mocno się rozkręcić.
7: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: przerwy to coś.
1: White 2115 Palary i Vivi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji, na przykład jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
3: Jeszcze więcej.
4: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
16: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki. W super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radia SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No a apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda,
4: dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpalaną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w Estrę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
27: Na koszalińskich ulicach trochę więcej uwagi za kierownicą. Trwają remonty na Młyńskiej i Mariańskiej, więc w tych miejscach lepiej zdjąć się nogę z gazu i przygotować się na utrudnienia. A nad Koszalinem coraz więcej słońca. Do końca dnia czeka nas sporo rozpogodzeń. Jutro chmur przybędzie, ale parasole raczej zostaną w domach, bo deszczu nie widać.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
28: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
29: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi

0: Motywy. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
1: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
0: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
2: SK Koszalin. Na czasie.
3: Jesień w Koszalinie wchodzi z muzycznym przytupem. We wrześniu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Będą alternatywne brzmienia. Jazz, R&B, a także konkretny rap. Już w sobotę koszaliński amfiteatr przejmie Zalia. Będzie nowocześnie, klimatycznie i z dużą dawką emocji. A chwilę później zmiana klimatu na scenie CK 105 zagrają Piotr Chęcki Trio i Pędowski. Natomiast 26 września zrobi się zdecydowanie głośniej, bo do amfiteatru wpada Gombao 3-3 z Matą. I jeszcze jedna ważna premiera. 25 września w Teatrze Muzycznym Adria musical The Cher Show.
4: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września w SC. Już grają Michu Sapkowski. Witajcie!

0: kapitalną energię, wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radia SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie. To nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stoń tutaj kolościem z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję, no i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz was spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia no, pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel Wesce po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
10: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: O tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Maty Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Maty Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestaw. Orlen z energią po rabaty.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 18, 47, 12.
22: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
22: To ja też chcę. 24, 30.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na antenie Radia Jacka. Przez chwilę ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15, czy nie? Ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie
2: nawzajem.
1: Do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, to cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć. Bez zasięg się skończył. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W mediaexpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
4: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj! Sprawdź! Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
16: Po tej porze przez ulicę Koszalina swobodnie nie przejedziecie. Gęsto jest m.in. na Młyńskiej, Zwycięstwa, Lechickiej, Słowiańskiej, Orląt Lwowskich czy Mieszka I. Sporo aut też na Rondzie Solidarności, tam szczególnie na Połczyńskiej. A jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach teraz 16 stopni.
15: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: 15. Agata Chruściek, zapraszam. A na początek alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwają rozmowy ostatniej szansy, czyli spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. To reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do zmian w zakresie bezpieczeństwa, jutro wszystkie pociągi

0: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
1: Problemów nie będzie.
2: Nie będzie, na pewno musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa, na pewno bardzo dobrze pójdzie.
3: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
0: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
4: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska, ponad 43 miliony złotych na rozwój transportu publicznego w Kołobrzegu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu miasto kupi 17 nowych zeroemisyjnych autobusów. To w ramach projektu Zielony Transport Publiczny w Kołobrzegu. Jego realizacja rozpocznie się w 2028 roku. Dziecięce wieczory filmowe wracają do koszalińskiej biblioteki. O tym, jak zdobyć darmowe bilety, mówi Katarzyna Bielecka z KBP.
6: Wejdź na stronę koszalińskiej biblioteki publicznej. Tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki.
5: A seans odbędzie się 15 września o 17.
4: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
7: Witamy serdecznie, kochani. To jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
8: Nie, ale wszędzie to różnie w różnych firmach, ale a niektórych nie ma wypłaty.
7: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty
8: jak
7: teraz,
8: nie
7: wiesz?
8: Teraz nie dostaniemy,
7: my dopiero dostaniemy w październiku. I teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
8: Jak właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy.
7: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze, czekamy. Pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
8: Nie.
7: Dobrze.

0: Summer, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic zero, nic, zupełnie. A 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
1: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki. Aha. To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
2: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Tobi Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, wspierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Aha, wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd tak zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę, proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
8: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuroGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
9: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
10: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sobel i Senach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
2: Michał,
0: tak?
2: Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
2: Oglądałeś.
0: Tak.
2: Podobała ci się?
0: Nie.
2: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
2: Tak.
0: Tak.
2: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
2: Na kuli.
0: Pół naga
2: ona
0: się
2: buja. Bujała się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
2: Tak, teraz wydała nową piosenkę Bass Persuades i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Bass Persuades pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przed smaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, no już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeżi, tak to w ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, jak go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. I to jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Urodziny, rocznice czy firmowe bale? W restauracji Fabuco w Kołobrzegu urządzisz je po prostu wspaniale. Zostaw nudne sale. U nas VIP-em jesteś ty i twoi goście. Kameralna sala filmowa na wyłączność lub klimatyczny parter tuż przy parku. Menu? Zawsze szyte na miarę, bez sztywnych ram. Pyszna polska kuchnia w filmowym wydaniu i wspomnienia, które zostają na lata. Restauracja Fabuco. Kołobrzeg, ulica Portowa 18. Zadzwoń 572-013-433.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
8: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
7: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
2: I po reklamie.
1: Esko.

0: Post Malone w Radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miał być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zrzuciłeś to
2: na mnie. Nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
17: Spory ruch na koszalińskich ulicach. W cierpliwość musicie uzbroić się w rejonie Ronda Solidarności. Tam gęsto przede wszystkim na Połczyńskiej i Stawicińskiego. Postoicie też na skrzyżowaniu 1 maja Zwycięstwa i Młyńskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to mamy 16 stopni, jutro do 17.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
19: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
18: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższa benzyna i olej napędowy to nie tylko problemy kierowców. Za chwilę koszty przeniosą się na konsumentów, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
14: Paliwo, którym napędzane są samochody dostawcze, maszyny rolnicze, będzie to mogło wpływać na cenę dostaw.
18: A cena popularnej 95 na wielu stacjach przebiła już granicę 8 zł za litr. Diesel jest średnio o złotówkę droższy.
16: SK Koszalin. Sport.
17: Oliwie Kisielewski.

0: Wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na sk.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
1: Teraz już będziemy dzwonić?
0: No tak.
1: A już wiemy do kogo?
0: Za pół godzinki.
1: Już wiemy do kogo?
0: No już trochę się domyślałem. Troszkę tego.
1: Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
0: Gramy.
2: Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Na coś słodkiego, stąd Sugar Babes w Radiu SK, push the button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik?
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy i niestety zajęły dopiero czwarte miejsce. Znaczy dopiero, przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi, tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się, no bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz, czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze chciałem
0: powiedzieć. Króciutko. No
1: właśnie, króciutko. Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. On ma Bianka, ona Filip. To może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na sk.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyście zafundowali mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża dziewczyna i bez tatuażu?
1: Nie mam, po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
0: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś?
2: 40 lat.
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta...
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, to wiesz, to tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze, jesteś gotowa?
1: Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach mieszkasz?
1: Czuję ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
2: Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: A gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię, w Łodzi to jest miasto. No.
0: Nie no, Michał, pytanie twoje.
2: Aha, moje pytanie.
0: Tak.
2: Aha, po co ci ten tatuaż?
0: Ale mądre, nie warto było.
1: Nie, wewnętrznie już dojrzałam i czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
2: Dobra, chcesz pieniędzy?
1: Cicho,
2: tatuator teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
0: Ale ja chcę pieniędzy.
1: No, potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży wilk.
0: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
2: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego.
0: Dziaramy, brawo!
1: Dziaramy, hej!
2: Gratulujemy.
1: Się cieszę.
2: Trzymaj się.
0: Tak to działa, proszę państwa. Dziaramy Martę. Jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: Shakira i Loka. Dizzy Rascal towarzyszył Shakirze w tym utworze, to jest Radio
1: SK.
0: Dizzy Rascal, taki brytyjski raper.
1: Aha.
0: Już trochę taki przeszły, wiesz? Mhm. Ale może jeszcze wrócimy.
2: Ale dobra, jest na emeryturze? Dobrze się czuje?
0: Tak, tak.
2: Wysoką ma emeryturę?
0: Jest w ośrodku dla emerytowanych raperów brytyjskich.
1: Aha.
0: W Sulęcinie.
2: No to fajnie. Mamy nadzieję, że tam w Sulęcinie słuchacie Radia SK, kochani.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
10: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radio SK. Warto było się spotkać w studiu i nagrać taką piosenkę. Później ci opowiem.
1: Za chwilę newsy w Radio SK. Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu jest Auto Dubnicki Połczyńska.
16: Sprawdzamy pogodę na jutro w Kołobrzegu. Rano cieplejsza kurtka zdecydowanie się przyda, bo termometry wskażą około 10 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do około 18 kresek. Przez większą część dnia niebo będzie zachmurzone, ale nie zabraknie też przejaśnień.
15: Sponsorem programu jest Centrum Napraw Dubnicki Połczyńska. W ofercie mechanika, wacharstwo, lakiernictwo. Centrum Napraw Dubnicki, Koszalin, Połczyńska 117.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Maszyniści zdania nie zmienili i na jutro zapowiadają protest. Będzie jednak łagodniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakończyły się rozmowy z ministrem infrastruktury. Mimo że były konstruktywne, do porozumienia nie doszło. Łączymy się z Mateuszem Gołębiewskim, który śledził to spotkanie.
18: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
19: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
18: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego zawodowego maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd. Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
17: A dodajmy, PKP straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Radomia szacuje na 3 miliony złotych. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Od wtorku będzie mogła karać mandatami, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
0: Sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
17: A wśród nowych uprawnień również pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe. 3-0 w setach to był gładki początek rywalizacji Polaków.

0: 20 września w kompleksie Millennium będzie czekać aż 15 stref aktywności.
1: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
2: Dwie po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
3: Dzisiaj, a co można świętować?
2: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
3: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
2: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
3: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
2: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
3: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
2: Ja wiem. Można stać w korkach.
3: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
2: Mam jeszcze jedno.
3: No.
2: Nie, żarty.
3: Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Joe, End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzi mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje, czyli był poród
0: przed chwilą. No. Porody mamy.
1: Ale to idzie. Ale lecz. Czy oni są w wieku szkolnym? One?
2: Tak.
1: I czy one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy, jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
1: Oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Szycie. Ale, szycie. Szycie na antenie, tak czasami się mówi, nie?
2: Szycie na antenie.
1: Dobrze, więc drogie, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Radia SK.
1: Radia SK.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają. Oni nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: Na głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz
0: klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
3: Gratulujemy.
0: Wszystkiego dobrego.
4: Reklama. Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
14: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze 2 miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku był? Nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: O Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz, którego?
0: No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pomylić?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, na zaś.

0: hity na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sońta Korosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: Za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
2: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
1: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Age, Ring My Bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Omade Monseflore. Omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
13: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
17: Chłodny poranek czeka nas jutro w Koszalinie. Termometry wskażą około 9-10 stopni, a później temperatura podskoczy maksymalnie do 17 kresek. Na słońce raczej nie ma co liczyć, niebo przez cały dzień będzie mocno zachmurzone. Na szczęście synoptycy nie przewidują opadów deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły trzy osoby. osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
0: SK Sport News.
18: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
14: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
19: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
18: Mówi kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
0: SK Koszalin News.
17: Oliwia Kisielewska, zachodniopomorskie liderem w gubieniu rzeczy w pociągach. Polregio podsumowało wakacje. W całym kraju pasażerowie zostawili ponad 600 przedmiotów, z czego aż 200 na Pomorzu Zachodnim, mówi Jakub Hoffman, rzecznik Polregio.
20: Między innymi rego na ubrania, plecak z maszynką do zbierania jagód, duży pokrowiec z eleganckim garniturem i butami.
17: Pełna lista zgub dostępna na stronie Polregio. Mapping 3D wraca do Kołobrzegu. Mieszkańcy znów będą mogli oglądać spektakularne połączenie światła, muzyki i obrazu. Pokazy w każdy piątek i sobotę o 20:30.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
2: Eska.
0: Eska.
21: Czego potrzeba wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit, który dobrze wam zrobi. Od niego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie w imprezce. 2 po 18:00, tu Hanczak.

0: Loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem. Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę między innymi nowość od To Flow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje?
0: Akacje? Podczas grzybów? No okej, okay, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł? Jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo? Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy, hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for

0: Teddy Swims na antenie Radiejska w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Teddy Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radiejska, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, You Spin Me Round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Hmm? No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, okay, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Shabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj, sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 799 470 990. Powtarzamy 799 470 990. Grupa Zdunek Samochody Używane. Stare Bielice, ulica Tulipanowa 2.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

За кілька хвилин година 19 в Радіо СК в імпресте Even Easy Bizu All of My Love. То є одна з наших новостей. Всі хіти починають ще вести і, напевно, по годині 19 теж щось прем'єрового вам заграм. Але множество прем'єр to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Koszalin na czasie.
16: Z Radiem SK zawsze wiecie, gdzie warto wyskoczyć, a 20 września w Kołobrzegu Sportowa Energia opanuje kompleks Millennium. To właśnie tam odbędzie się Narodowy Dzień Sportu z Mosirem. Na uczestników czekać będzie 15 stref aktywności. Będzie można spróbować swoich sił m.in. w siatkówce, łucznictwie czy akrobatyce. Nie zabraknie też strefy gastronomicznej i edukacyjnej. Tego samego dnia warto zajrzeć również do ogrodów Hortulus w Dobrzycy, gdzie odbędzie się dniowe Garden Party. To punkt obowiązkowy dla wszystkich miłośników jesieni.
17: Muzyką się żyje.
18: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight?
19: Same time.
18: Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
0: Impreska.
18: Liwka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje Noce z Jonathanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: Karla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry. I teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
12: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
11: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na Was czekać i wprowadzać Was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając Wam razem z Panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: worth it. Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
3: Tego nie można przegapić.
2: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie. Koszalin na czasie.
4: Z Radimeska jest najlepsza imprezka, a we wrześniu w Koszalinie zdecydowanie będzie się działo. Już w sobotę warto zajrzeć do amfiteatru, gdzie wystąpi Zalia. 26 września coś dla fanów rapu. Gomba o 3-3, czyli Mata, Tadeo, Wygłys i Szczepan. Ich koncert również odbędzie się w koszalińskim amfiteatrze. A na deser 28 września w Filharmonii Koszalińskiej wystąpi Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Jeśli chodzi o muzyczne emocje, to we wrześniu naprawdę macie w czym wybierać.
5: Muzyką się żyje.
6: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim G-Mac, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
7: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
6: G-Mac zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS-2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców. Ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
8: Impreska.
6: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Kerry Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa, w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20, czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23, prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Matiego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny singiel też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka. No to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu Łezka w imprezę, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. Na za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
10: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
12: I po reklamie.
13: Eska.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w imprezce. No w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście Tiesto, o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje psiecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: O, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Swae Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała, ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23:00. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H-a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9:00, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
9: I po reklamie.
10: Koszalin na czasie.
11: Jutro do kina Helios w Koszalinie wlatują gorące premiery, na które oczywiście Radio SK z chęcią Was zabierze. Zaczynamy od propozycji dla fanów YouTube'owych twórców. 100 dni Misja Zeus. Kolejna propozycja to coś, co idealnie wprowadzi Was w jesienny klimat. Totalna Magia 2. A jeżeli lubicie kino wojenne, no to sprawdźcie Niebo nad Normandią. Najmłodszym słuchaczom z pewnością spodoba się Marsupilami. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne bilety na którąś z tych produkcji, mailujcie na koszalin@sk.pl.
10: SK Koszalin News.
12: Kolorowe odcienie szarości PRL. Pożegnanie lata w muzeum w Koszalinie już w niedzielę na dziedzińcu przy ulicy Młyńskiej w programie Festyn oraz Kiermasz. Spotkanie z Krzysztofem Urbanowiczem, wystawa plenerowa IPN, zwiedzanie wystaw muzealnych, prezentacja projektu Koszalińskie Koło Czasu i panel dyskusyjny. Całość uzupełnią warsztaty i animacje rodzinne. To wszystko od 11 do 18 na dziedzińcu muzeum.
13: Joanna Chojecka, dyrektor muzeum w Koszalinie. Bogaty program. Kolorowe odcienie szarości PRL to wydarzenie, na którym będzie można nie tylko spotkać fantastycznych prelegentów, artystów od Konik Studio przez Krzysztofa Urbanowicza, posłuchać o naszych najnowszych, wspaniałych wystawach poświęconych sztuce współczesnej i oczywiście nigdy o tym za dużo kolekcji Osieckiej i jej twórcom. Wystawa Ludmiły Popiel Jerzego Federowicza będzie tutaj nadawała tempo i ton, ale również zaprosiliśmy do udziału właśnie Krzysztofa Urbanowicza w ramach jego projektu i realizacji w ramach stypendium wystawy Światło Miasta. Również udało nam się wspólnie wydać książkę pod tym samym tytułem. Krzysztof zaproponował, abyśmy właśnie na podstawie tych neonów koszalińskich, te neony, które faktycznie w przestrzeni Koszalina, dawnego Koszalina, rozświetlały, rozjaśniały przestrzeń nocną Koszalina. O tym będziemy opowiadać, o nostalgii, o wspomnieniach, o tym, czego nam brakuje, do czego tęsknimy, co mamy, co z tego dorobku oprócz wspomnień i sentymentu zostało. O tym wszystkim też zaśpiewa Katarzyna Ulicka-Pyda, która w współpracy z Maciejem Osadą Sobczyńskim przygotują specjalny recital poświęcony właśnie tejże nie tylko nostalgii, ale o tym, że kulturalny Koszalin cały czas ma się dobrze, również w piosence, również w inspiracjach, które będą właśnie też elementem tego recitalu, ale tej tajemnicy nie zdradzę. To jest tutaj efekt pomysłu Krzysztofa i właśnie Katarzyny, także zapraszam, na pewno warto będzie też w tym uczestniczyć. Druga część, mówimy o kolorach, czyli kolorowe nie tylko jarmarki. Mówimy tutaj znowu o sztuce w różnych formach, ale też tu właśnie zainspirowana Kowrem i naszą współpracą fantastyczną. No trzeba też pokazać te szare odcienie, bo oczywiście PRL, propaganda i rzeczywistość, o tym również na wystawie IPN oddział Kielce i Szczecin. Też ta wystawa będzie przed nami, będzie można ją zwiedzać z Rafałem Samołownikiem, Krzysztofem Jedynakiem, ale właśnie to nas zainspirowało też do tego, żeby pokazać tę szarą rzeczywistość. No a któż inny, jak nie szary ziemniak, kartofel czy pyra, tym bohaterem PRL-u był i jest cały czas w naszej wyobraźni. O tym wszystkim właśnie goście, ale to właśnie jest też ten element, którym myślę nie tylko zaskoczymy, ale rozsmakujemy Państwa, bo oczywiście jeżeli kowr, to oczywiście będzie można smakować, cudownie też te smaki wspominać i zabierać ze sobą. Nasi wspaniali edukatorzy muzealni przygotowali strefę edukacyjną pod tytułem Ziemniaki Przyjaciele. I tutaj będzie również można interaktywnie przygotowywać nie tylko drobiazgi, pamiątki, które zabierzecie ze sobą, ale tu też będzie niespodzianka, bo powiem tylko tyle, że inspiracją jest oczywiście sztuka. Pomnikiem ziemniaka, jedynym w Polsce, drodzy Państwo, 9-metrowym pomnikiem ziemniaka w Biesiekierzu. O tym, co się będzie działo i czy takiego ziemniaka będzie można ze sobą zabrać, to też się przekonacie tutaj na miejscu. Te wydarzenia będą toczyły się tutaj w przestrzeni dziedzińca. Będzie również fantastyczna gwiazda, którą zaprosiliśmy, aby przypomnieć, że było takie określenie jak PRL spod lady, czyli co to znaczy, że dostawały się towary spod lady, o tym też będziemy rozmawiać, a wyśpiewa nam to wszystko fantastyczny zespół z Bielska-Białej, 6-osobowy skład, band, który dawnymi szlagierami, jak to się mówiło, później hitami, a wtedy szlagierami, przypomni, ale i wciągnie nas do fantastycznej zabawy, podsumowując nasze wydarzenie. Nie zabraknie stoisk i rękodzielników, produktów regionalnych, także zapraszamy.
0: Dorota Stawiszyńska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Koszalinie. Podczas wydarzenia zorganizuje jarmark Kupuj Świadomie, czyli jarmark już znany w Koszalinie, no i wydaje nam się, że już jest bardzo lubiany. Jest to jarmark, który promuje wysokiej jakości polskie produkty od regionalnych wystawców, ale oprócz tego jarmarku Kupuj Świadomie odbędzie się również pokaz kulinarny i będzie królował ziemniak. I też będziemy nawiązywali do kuchni za czasów PRL-u. Ale oprócz jarmarku, oprócz pokazu kulinarnego będą również konkursy. Oczywiście konkursy będą z nagrodami dla uczestników wydarzenia.
13: 13 września jest tutaj Kiermasz na Młyńskiej, wydarzenia, które

0: podsumowywać i też zapewne do tego nawiążemy już 13 od godziny 11 do 18 tutaj w muzeum.
1: Festyn Kolorowe Odcienie Szarości PRL, czyli pożegnanie lata w muzeum w Koszalinie już w niedzielę od 11 do 18, a dzień wcześniej wystartuje 5. edycja rajdu Tylko dla Orłów, organizowanego przez Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Klasyczny Koszalin. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: 71. sezon artystyczny Filharmonii Koszalińskiej rozpocznie się już jutro. Na inaugurację zabrzmią m.in. dzieła Mieczysława Karłowicza i Feliksa Mendelssohna. Na scenie po ponad 30 latach ponownie pojawi się Szymon Cavalla. W programie sezonu znalazły się także koncerty z udziałem uznanych solistów i wyjątkowe muzyczne projekty, mówi Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii.
3: Przez kolejny sezon naszym pierwszym dyrygentem artystycznym, czyli osobą, która stoi na czele orkiestry, będzie pan Jakub Chrenowicz. Natomiast w trakcie sezonu oczywiście tradycyjnie będą też dyrygowali dyrygenci gościnni. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasz sezon 11 września. Oczywiście piątek, oczywiście 18.30, nic tutaj nie zmieniliśmy. Koncert oczywiście szczególny zawsze, ten pierwszy w sezonie. Tradycja jest taka, że ten koncert prowadzi pierwszy dyrygent, ale tym razem tak nie będzie. Natomiast koncert bardzo piękny i bardzo ambitny. Będzie muzyka Mieczysława Karłowicza, jego duży poemat symfoniczny. Też pozycja, którą publiczność bardzo lubi, koncert skrzypcowy Mendelssohna, ale też dwie pozycje w pewnym sensie współczesne. Jedna związana z dyrygentem. Koncert poprowadzi Szymon Cavalla. Szymon Cavalla ponad 30 lat temu już był dyrektorem artystycznym przez dwa sezony Filharmonii Koszalińskiej i po 30 latach się spotykamy, dlatego ten koncert też jest szczególny. Dwa utwory bardzo ciekawe, jego kompozycja Giovanile i etiuda na orkiestrę symfoniczną. Będzie pięknie, będzie efektownie i myślę, że warto na ten pierwszy koncert przyjść, żeby tym samym zachęcić się do udziału we wszystkich następnych koncertach. Będzie parę nazwisk, które są głośne w świecie muzyki, ale będzie część takich mniej znanych, a ważnych. Pozwolę sobie zacząć od młodego skrzypka, który będzie grał na pierwszym koncercie, Jakub Staszel. On już występował w Koszalinie, jest studentem Poznańskiej Akademii Muzycznej, znakomity skrzypek, wirtuos. Bardzo polecam koncert, który odbędzie się też w październiku. Wystąpi Michał Stochel. Nazwisko chyba nieznane, chociaż już powoli powinno być znane. Jest to zwycięzca 22. konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Najlepszy muzyk młody w Europie. Udało się go zaprosić. Jeszcze nastolatek wystąpi w bardzo efektownym koncercie Mikołaja Majkusiaka. Koncerty takie tradycyjne, abonamentowe będą się odbywały do grudnia, a w styczniu i w lutym trzy programy karnawałowe. Wydaje mi się, że bardzo atrakcyjne. Między innymi się pojawi Włodek Gawlik z jego płytą Night in Galicia i też Moniuszko Symfonicznie. Myślę, że bardzo, bardzo interesujący projekt.
1: Jednym z najciekawszych wydarzeń jesieni będzie koncert 9 października z udziałem sopranistki Marii Jaskulskiej-Chrenowicz, mówi pierwszy dyrygent Filharmonii Jakub Chrenowicz.
4: 9 października wystąpi sopranistka, która nagrała pieśni Karola Szymanowskiego na płytę, a w tej chwili będziemy prezentować wybór tych pieśni, tych przepięknych utworów, które były oryginalnie napisane na fortepian i głos, jak to pieśni, ale między innymi Grzegorz Fitelberg i Kazimierz Wiłkomirski dokonali znakomitych orkiestrowych transkrypcji i to będzie jeden punkt programu. Mikołaj Piotr Górecki to jest mieszkający od lat już w Stanach polski kompozytor takiego średniego pokolenia, który przebojem wdarł się na estrady koncertowe lat temu kilkanaście i w zasadzie nie schodzi z nich, ciągle triumfuje. Napisał takie małe misterium na sopran i orkiestrę, jasności promieniste, wyjątkowo piękny utwór. Bardzo zachęcam do wysłuchania go, jest rzadko grywany. Został nagrany przez Orkiestrę Polskiego Radia Kameralną w Poznaniu Amadeus lat temu kilkanaście, kiedy powstał. Od tamtego czasu myślę, że dobrze, żeby miał swoje życie koncertowe, bo to utwór szczególny, jasności promieniste, to jest oczywiście nawiązanie do wiersza Czesława Miłosza, bo to jest na podstawie kilku fragmentów z twórczości Miłosza, jeżeli chodzi o tekst. A potem Russella, dwie suity z Bachusa i Ariadny. Muzyka nie tak znowu często grana w Polsce, a bardzo piękna, bardzo efektowna. To naprawdę znakomita karta francuskiej muzyki. Jak wiadomo, muzyka francuska stanowi pewien osobny rozdział kultury muzycznej w ogóle, więc zawsze warto tego słuchać. Będzie to niezwykle emocjonujący wieczór. I przejdę do grudnia. To, proszę Państwa, Rachel Naomi Kudo wykona koncert

0: Ludwiga van Beethovena, piąty koncert, ten najbardziej znany, ten najczęściej grany, ten tak zwany cesarski. Natomiast wykona go na specjalnym instrumencie, ponieważ dysponujemy w tej chwili instrumentem nowym, znakomitym, instrumentem klasy absolutnie światowej, instrumentem marki Fazioli. Fazioli szczyci się najprościej mówiąc tym, że wreszcie na ich instrumencie zagrał zwycięzca konkursu chopinowskiego. Niech to będzie rekomendacją, ale tak naprawdę to jest taka rekomendacja, która dobrze brzmi i jest rzeczywiście prawdziwa, natomiast instrument jest wspaniały i Koszalin, publiczność, orkiestra i nasi soliści wspaniali zasługują na to, żeby właśnie z takiego wspaniałego fortepianu tak wysokiej klasy korzystać i to będzie jego takie oficjalne otwarcie podczas koncertu symfonicznego. Myślę, że utwór jest dobrany doskonały, ponieważ jest to jeden z takich najbardziej efektownych, popularnych, genialnych i głębokich w przekazie koncertów fortepianowych, a wieczór otworzy uwertura do śpiewaków norymberskich Ryszarda Wagnera, a po koncercie Beethovena wykonamy utwór nieco starszego klasyka wiedeńskiego, ale też to twórczość późna, przedostatnia symfonia genialnego Wolfganga Amadeusza Mozarta, która nie wiem, dla mnie jakoś pasuje do już klimatów grudniowych.
1: W sezonie nie zabraknie także koncertów karnawałowych, familijnego parku sztuki czy koncertów z cyklu Kompozycja, Muzyka i Architektura. Szczegóły na stronie Filharmonii Koszalińskiej. Tematem zainteresowała się Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Dwa drewniane zabytki z okresu wczesnego średniowiecza, gniazdo steru oraz drewniana stępka okrętu trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Odkrycia dokonał kołobrzeżanin Tadeusz Domański, który 8 lat temu znalazł fragmenty okrętu, zawiadomił o tym fakcie kołobrzeskie muzeum. Przeprowadzono rekonesans, a o sprawie zawiadomiono służby konserwatorskie. Następnie wydobyte na brzeg elementy poddano konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum.
3: Pochwalimy się znaleziskiem, które dzięki wielu osobom możemy dzisiaj pokazać. Proszę Państwa, w 2018 roku w Parsencie pan Tadeusz Domański, który jest tutaj z nami, znalazł w Parsencie dwa kawałki drewna. Tak? Wtedy było bardzo gorące lato, tak pamiętam. Był niski poziom wody i pan Tadeusz, który ma tam działkę obok, wydobył z wody dwa takie kawałki drewna. Następnie zawiadomił o tym wszystkim Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pojechaliśmy tam na taką wizję lokalną z Jarosławem Jerrym Bogusławskim, który jest również tutaj z nami. Okazało się, że mamy wydobyte z Parsenty drewniane gniazdo steru oraz stępkę. Te elementy, znaczy podaliśmy jakby w takiej wstępnej interpretacji, tak? Gdyż Jerry pływa na takiej jednostce, replice takiej łodzi. Następnie udaliśmy się z tą informacją do profesora Waldemara Osowskiego, który jako fachowiec potwierdził nam, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z wrakiem wczesno-średniowiecznej łodzi. W tym momencie skupiliśmy się na tym, żeby te elementy, tu mamy to drewniane gniazdo steru, tak? Widzimy mocowania na kołki, tu mamy tą stępkę wydobytą z Parsenty, tak, to wszystko było w jednym miejscu, tak, w jednym miejscu, więc mamy jakby duże prawdopodobieństwo, że są to elementy tego samego wraku. Następnie z Jerrym pokusiliśmy się o to, żeby to zidentyfikować, tutaj w tym też brał udział pan Radosław Choranin, tak, mamy tutaj rysunki tego typu jednostek, a to jest ta jednostka, na której pływa Jarosław Jerry Bogusławski w Wolinie. Następnie daliśmy te dwa elementy drewniane do konserwacji do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tam przez dwa lata odbywała się konserwacja. Niestety nie udało się tego wydatować i w tym momencie w 2024 roku wróciły do nas takie piękne elementy, które bardzo ładnie wyglądały, ale nie wiedzieliśmy nic o ich dacie powstania. I tu mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży problem, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że są to bardzo ciekawe elementy. I tu bardzo dziękuję właśnie profesorowi Marianowi Rymkowskiemu, który skierował nas do profesora Krąpca. Pan profesor przyjechał aż z Krakowa i tutaj widzimy, jak pan profesor pobiera próbki tych drewnianych elementów. Tak wygląda ta jednostka, którą pływa Jerry. I tutaj mamy właśnie to drewniane gniazdo steru, tak, współczesne. Łódź, którą pływa Jerry, jest to replika łodzi z kamienia pomorskiego, która jest wydatowana na 1134 rok. Właśnie takie gniazdo steru, tak. I mamy analogię do tej słynnej jeszcze łodzi z Oruni, wczesnośredniowiecznej. I proszę Państwa, to są wyniki, które dostarczył nam profesor Krąpiec, na które naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy, bo dzięki temu możemy powiedzieć, że stępka jest z 1917 roku plus minus 23 lata, a to gniazdo steru jest 1070 rok plus minus 23 lata. I proszę Państwa, tak jak tutaj rozmawiałem dzisiaj z profesorem Waldemarem Osowskim, wychodzi na to, że to jest jedno z dwóch tego typu znalezisk w Polsce, więc chyba jesteśmy naprawdę jednym z nielicznych muzeów, które może to pokazać. To nie są zwykłe kawałki drewna, tylko są wydatowane dzięki profesorowi Krąbcowi, za co naprawdę serdecznie dziękujemy.
1: Oba artefakty można oglądać w muzeum w Kołobrzegu. Materiał przygotował Marcin Kiewca.
2: SK Koszalin News.
1: Barier nie ma, kiedy w grę wchodzi sztuka i dobra energia. Od 16 września nadmorskie Łazy staną się stolicą integracji za sprawą ogólnopolskich integracyjnych warsztatów artystycznych. Setki uczestników z całego kraju wezmą udział w zajęciach filmowych, tanecznych czy fotograficznych, udowadniając, że pasja potrafi pokonać każdą przeszkodę. O szczegółach 24 edycji wydarzenia Olivia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
4: Aleksandra Stec, warsztat terapii zajęciowej numer 2 w Koszalinie. Zbliżają się już 24 ogólnopolskie integracyjne warsztaty artystyczne. Opowiedz nam więcej o tegorocznej edycji.
5: Jak już wiemy, to dla nas jest bardzo wyjątkowy czas, ponieważ spotykamy się właśnie po raz 24. Tegoroczna edycja będzie pod hasłem Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. I właśnie te dwa elementy, twórczość i wspólne odkrywanie możliwości, najlepiej oddają ideę naszych warsztatów. Przez 3 dni będziemy wspólnie tworzyć, uczyć się siebie, rozwijać zainteresowania, ale przede wszystkim budować relacje. Chcemy pokazywać, że sztuka może być przestrzenią, w której każdy ma swoje miejsce, niezależnie od wieku, sprawności czy doświadczenia.
4: Kiedy i gdzie odbędą się warsztaty?
5: Już 16, 17 i 18 września będziemy w ośrodku wypoczynkowym Solaris w Łazach przy ulicy Słonecznej 16. I tam właśnie przez te 3 dni spotka się kilkaset osób z całej Polski. No i przyjedzie do nas 450 uczestników, w tym około 300 osób z niepełnosprawnościami. No i wliczamy jeszcze w to 150 osób, które będą sprawowały opiekę, rodzice bądź zaproszeni gościa.
4: Tegoroczne hasło brzmi Twórczość nie zna barier, razem odkrywamy możliwości. Co ono oznacza dla Was w praktyce?
5: To hasło bardzo dobrze oddaje atmosferę naszych warsztatów, bo tutaj nie pytamy przede wszystkim, czego nie potrafisz, tylko pytamy o to, co potrafisz, kim jesteś i co możesz wnieść do wspólnego tworzenia. Twórczość daje ogromną przestrzeń do wyrażania siebie. Czasami ktoś przyjeżdża z przekonaniem, że nie ma szczególnych zdolności, a podczas warsztatów odkrywa coś, czego wcześniej w sobie nie zauważał. I właśnie o to chodzi w tym haśle, żeby razem odkrywać możliwości, zamiast koncentrować się właśnie na tych ograniczeniach.
4: Też wspomniałeś, że mamy tutaj bardzo dużo uczestników, oni są właśnie z różnych zakątków Polski i rozumiem też, że to są ludzie, którzy się spotykają właśnie raz do roku, czy 2 razy do roku podczas takich wydarzeń. Jak bardzo też to jest ważne dla nich, jak ich to integruje, jak ta integracja jest ważna.
5: Warto tu wspomnieć, że właśnie będą to reprezentanci z 60 województw. Mianowicie znajduje się tu też Dolny Śląsk, Małopolska, Warmińsko-Mazurskie, Podkarpackie, wiele, wiele innych. Jest to przede wszystkim przestrzeń na tą integrację, poznania nowych technik, formy wyrażania siebie, twórczości. Także chodzi też głównie o to, że ta wspólna myśl właśnie tych warsztatów, rozwijanie się i poznanie tych różnych kultur, które również też w danym regionie występują, jest właśnie tym ogniwem zapalnym tego wydarzenia.
4: No i właśnie, to będą też 3 naprawdę intensywne dni. One są napakowane różnymi warsztatami, o których też, mam nadzieję, powiemy jak najwięcej. Ale właśnie jak będzie wyglądał taki harmonogram każdego właśnie z tych dni? Jak od rana do wieczora to będzie funkcjonowało i jakich warsztatów możemy się spodziewać?
5: Będą to 3 naprawdę intensywne dni. Przede wszystkim będą dominowały właśnie warsztaty artystyczne. Mogę tutaj wymienić poszczególne, bo będą to warsztaty rękodzielnicze, filmowe, taneczne, fotograficzne, udzielania pierwszej pomocy. Również występują przez te 3 dni bloki tematyczne, mianowicie mamy ich 4. Pierwszy to jest Afryka dzika, 2 sztuka od nowa, 3 strefa twórcza, 4 w świecie sztalugi i wyobraźni. Dodatkowo jeszcze, wspominając o atrakcjach, które też tam będą, oczywiście nie zdradzę wszystkich, tak jak zwykle, uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokaz sprzętu straży pożarnej i z służby więziennej na przykład. obejrzeć występy artystyczne aktorów z Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie, a także wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Archiwum Państwowe, czy skorzystać z refleksologii.
4: Czyli naprawdę bardzo intensywne dni, bardzo różnorodne te warsztaty. No i rozumiem, że każdy z nich dają tak naprawdę coś innego.
5: Dokładnie. Ale oczywiście program to jedno, a to, co dzieje się między ludźmi, to jest właśnie ta druga sprawa. I właśnie te spontaniczne spotkania, o których też już wcześniej wspominałyśmy, rozmowy, wspólne przeżycia są często najcenniejszą częścią tych warsztatów.
4: No właśnie, czyli ta właśnie integracja, to, że oni to po prostu robią wszyscy razem.
5: Dokładnie. I o to tutaj najbardziej chodzi.
4: Czyli harmonogram jest taki, że tak naprawdę od rana do wieczora wszystko cały czas będzie się działo.
5: Tak. Przede wszystkim tym dniem kulminacyjnym będzie czwartek, czyli 17 wrzesień, ponieważ o 11 ruszamy z tym oficjalnym otwarciem. Także tutaj będzie naprawdę się działo.
4: Jeszcze chciałam właśnie ciebie dopytać, czy w takich warsztatach chodzi przede wszystkim o takie rozwijanie pasji, talentów, czy właśnie ta sztuka jest raczej takim narzędziem do osiągnięcia czegoś więcej?
5: Dokładnie. To cały czas bym się skupiała na tym słowie, że odkrywajmy razem te możliwości, bo czasami wystarczy stworzyć komuś odpowiednią przestrzeń, dać trochę wsparcia, powiedzieć: spróbuj, no jestem obok. I nagle okazuje się, że osoba, która wcześniej nie wierzyła w swoje możliwości, stworzyła coś pięknego albo odważyła się zrobić coś, czego wcześniej nie była w stanie albo nawet nie wiedziała, że po prostu potrafi. I to są momenty, które zostają z nami naprawdę na bardzo długo.
4: Ja jeszcze raz to bym chciała podkreślić, że to już 24 takie warsztaty. No i też chciałabym się ciebie zapytać, jak ty uważasz, jak całe stowarzyszenie uważa, czy właśnie ta świadomość o osobach z niepełnosprawnościami jest większa, podejście społeczeństwa, czy ono faktycznie się wyraźnie poprawia?
5: Myślę, że przede wszystkim patrzenie na człowieka przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń. To jest też bardzo, bardzo ważne, bo uczestnicy pokazują nam, że warto próbować i się nie poddawać. Cieszyć się z małych sukcesów oczywiście. Uczą nas przede wszystkim też tej otwartości, cierpliwości i tego, jak wiele można osiągnąć, kiedy mamy obok siebie ludzi, którzy w nas wierzą. I chyba właśnie to jest najważniejsze przesłanie tegorocznych warsztatów, bo nie pytajmy, czego ktoś nie może, tylko zobaczmy, co możesz zrobić, albo co ktoś może zrobić, kiedy damy mu właśnie tą szansę i tę przestrzeń.
4: No tutaj pięknie też powiedziałaś, to ja też bym dopytała właśnie o to, czy często zdarzają wam się takie sytuacje, że przyjeżdża ktoś, kto zupełnie w siebie nie wierzy, ktoś, kto jest niepewny tych swoich możliwości, a wraca taki odmieniony z tych warsztatów, że wręcz właśnie mówi: kurczę, ja jednak naprawdę mam tych możliwości mnóstwo, ja potrafię, ja mogę.
5: To są te piękne emocje, które nam tam towarzyszą ze względu na to, że odkrywając właśnie te możliwości, że dając tę przestrzeń, to cały czas będzie się gdzieś przewijało i radość uczestników, którzy rzeczywiście: o kurczę, to jest naprawdę bardzo trudne, na pewno sobie z tym nie poradzę, ale ostatecznie, jak rzeczywiście dajemy te pole manewru i te ewentualne środki, którymi gdzieś się ktoś będzie mógł posługiwać, okazuje się, że wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują, prawda? Więc myślę, że ta radość, z którą przyjeżdżają, a z jaką jeszcze dodatkową wyjeżdżają, jest no czymś po prostu niesamowitym. Oczywiście chcemy rozwijać talenty i dawać uczestnikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności, ale sztuka jest też narzędziem budowania pewności siebie, komunikowania emocji, nawiązywania relacji i przełamywania własnych barier.
4: Przepiękne słowa. I jeszcze też dopytam cię tak na koniec, właśnie co was wzrusza podczas takich warsztatów, co takiego wywołuje też w was takie emocje? No bo ja myślę, że dużo musi być emocji podczas takich warsztatów, no bo uczestnicy no niezwykłą wdzięczność wykazują na pewno nieraz, bo sama poznałam niektórych z nich, przecież wiele wydarzeń się dzieje w Koszalinie, naprawdę, no to są niesamowici ludzie z niesamowitą energią, niesamowicie pozytywni nieraz i właśnie dlatego też takie pytanie, co właśnie was wzrusza, co takiego przyciąga waszą uwagę, co zostaje w tej pamięci na nieco dłużej?
5: Przede wszystkim to, że przez ten czas tworzymy taką swoją społeczność. Jesteśmy wszyscy razem, mimo że, tak jak wspominaliśmy, osób jest bardzo dużo, z całej Polski, nawet nam nieznajomych niekiedy, bo ludzie się też zmieniają podczas tych warsztatów. I wszyscy jesteśmy jak jedna wspólnota. Naprawdę, tam wszyscy są uśmiechnięci. Ja cały czas będę się odwoływać do tego, że wśród osób niepełnosprawnych nie tylko, nie dość, że tolerancja, samo podejście do człowieka, mimo że się nie znamy, jest tak bardzo otwarte, że aż pozazdrościć. Nie przejmują się na dobrą sprawę czymś, czym my byśmy zaprzątali sobie głowę. Żyją tu i teraz, działają. No to jest po prostu piękne.
1: Przypomnijmy, 24. Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne od 16 do 18 września w Łazach. Koszalińskie Muzeum przygotowuje się do przeprowadzenia gruntownych prac remontowych tzw. Pałacu Młynarza, czyli siedziby muzeum. Zanim jednak obiekt przejdzie największy remont od lat, lada chwila ruszą prace przy elewacji budynku.
6: Izabela Rutkowska-Soroka, zastępca dyrektora muzeum w Koszalinie. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku archeologii na terenie muzeum. Prace będą prowadzone od strony dziedzińca. Natomiast druga bardzo ważna, będziemy prowadzić prace konserwatorskie na elewacji zabytkowego pałacu i młyna. Będzie to pierwszy etap prac, którego celem jest nie tylko poprawa walorów estetycznych, ale przede wszystkim zabezpieczenie zabytkowej substancji budynku. Będą położone tynki, których celem jest odsolenie murów i przygotowanie do przeprowadzenia ostatecznej naprawy elewacji w przyszłości. Prace te będą się wiązały niestety z utrudnieniami, bowiem będą wymagały zamknięcia chodnika od strony ulicy Młyńskiej. Potrwają najpóźniej do końca października, także dosyć szybko i rozpoczną się już niebawem, być może nawet jeszcze w tym tygodniu. Koszt remontu elewacji tych prac konserwatorskich został wyceniony na kwotę 160 tysięcy netto. Natomiast jeżeli chodzi o remont schodów, to jest to też kwota zamykająca się poniżej 170 tysięcy netto. To jest przebudowa tych schodów drewnianych. Zaznaczam, jest to pierwszy etap prac, którego celem jest przygotowanie murów i położenie tynków w takich technologiach, które mają za zadanie odsolić. Powinny być te tynki na nie dłużej niż 3 lata i będziemy obserwować. Chodzi o zabezpieczenie po prostu tych murów i przygotowanie w tym czasie do ostatecznej takiej naprawy już docelowej. Budynek wymaga kompleksowej naprawy, cała elewacja. Muszą być wykonane te prace przygotowawcze. Jest to pierwszy etap prac, który jest prowadzony zgodnie z projektem prac konserwatorskich.
7: Cieszę się, że rzeczywiście możemy się tego podjąć. Ja też chcę podkreślić, że to nie są proste sprawy też od strony prawa budowlanego, bo przypomnę tylko, że zespół, zabytkowy zespół Młyna i Kamienicy pochodzi z końca XIX wieku i wymaga po prostu gruntownego remontu, gruntownej modernizacji, renowacji. Jest to bardzo nie tylko drogi projekt, ale też wymagający długofalowego przygotowania. W zasadzie pierwszym działaniem, jakie podjęłam jako dyrektor w zeszłym roku, było zorganizowanie pewnego planu postępowania i rozpoczynającym ten etap było też przygotowanie programu prac konserwatorskich, ale przede wszystkim zaleceń konserwatorskich, abyśmy wiedzieli, jakie kolejne etapy podejmować. Tutaj szerokie grono ekspertów, doradców nas wsparło i również konserwatorzy zabytków. Efekt jest taki, że wiemy, że mierzymy się też z potężnym zawilgoceniem obiektu. Wspólnie z Wodami Polskimi również tutaj nawiązaliśmy współpracę, aby w ramach ich działań i projektów też próbowano dążyć do zdiagnozowania źródła zawilgocenia. To jest cały czas w procesie też, także przygotowanie dokumentacji, odpowiedniej dokumentacji, no wiąże się z rozpoznaniem tak naprawdę tego jak najbardziej optymalnego działania. To, co możemy zrobić, to właśnie też odbicie tynku i położenie tak zwanych tynków renowacyjnych, konserwatorskich, które właśnie nie tylko odsalają, ale też odciągają wilgoć. To będzie również okazja do tego, żebyśmy mogli poprowadzić też takie pogłębione badania hydrogeologiczne i w tym kierunku będziemy po prostu zmierzać. Równocześnie oczywiście też no, te potrzeby na sporządzenie dokumentacji, najpierw samego programu prac konserwatorskich, ale już całej dokumentacji na obiekt będziemy etapować. Będziemy po prostu też od najbardziej pilnych, od najbardziej koniecznych prac zaczynać i ta perspektywa stąd właśnie tych 3 lat, jeśli chodzi o te tynki, które po tym okresie no, tracą swoją efektywność i będzie trzeba po prostu przeprowadzić pełną modernizację, renowację, nie tylko elewacji. No to wszystko przed nami, więc liczymy na to, że również będziemy mogli pozyskać wsparcie, czy to ze strony Marszałka Województwa, czy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szukamy partnerów również w działaniach transgranicznych, także jesteśmy na wielu wątkach, na wielu ścieżkach, kierując się tym, aby przywrócić w pełnym blasku świetności w jak najkrótszym czasie.
6: Mówimy tutaj o kompleksowej modernizacji budynku, bowiem w tej chwili wymaga on przede wszystkim uszczelnienia poszycia dachu, do tego docieplenia przede wszystkim, bo w tej chwili dach jest absolutnie nieizolowany, a przypominam, że na poddaszu znajdują się pokoje pracowników oraz magazyny, więc utrzymanie warunków termicznych, takie jakie powinny być utrzymywane w magazynach, stwarza bardzo duże trudności. Mówimy tutaj o kompleksowym remoncie całego budynku, od dachu poprzez elewację, system orynowania, wymiana okien, izolacji fundamentów i to są takie te prace zewnętrzne, które muszą być wykonane jako priorytet.
7: To są koszty bardzo szacunkowe, oparte na prowadzonych remontach, na podobnych, zbliżonych obiektach kubaturowo. Pierwsze to są szacunki 20-25 milionów złotych, więc można powiedzieć dużo i niedużo. Natomiast no, na pewno jeżeli chodzi o budżetowanie instytucji miejskiej z budżetu miasta, gdzie tych potrzeb jest w każdym, można powiedzieć, obszarze ogromnie wiele, jest to duży wysiłek finansowy i na pewno nie ma możliwości jednorazowego i na pewno pełnego finansowania z budżetu miasta. Szukamy montażu finansowego. Na pewno to, co możemy robić, to właśnie rozpoznać, przygotować plan, przygotować się do opracowania dokumentacji. Fakt, że dotychczas nie powstała dokumentacja, która umożliwiałaby na przykład aplikowanie w tej chwili w różnych projektach, no niestety brak dokumentacji powoduje, że jesteśmy wykluczeni. Też taka świadomość jest w naszym ratuszu. Stąd mówię, no jakby ta troska o ten obiekt, o zbiory, temat elewacji był wielokrotnie też gdzieś tam dyskutowany, recenzowany bardzo krytycznie często, ale że takie działania dzieją się w tyle i one wymagają tylko współpracy środków, ale również przygotowania do inwestycji, do działania na naprawdę wymagających obiektach, jakimi są obiekty zabytkowe.
1: Przypomnijmy, na czas remontu elewacji Koszalińskiego Muzeum wyłączony z użytkowania będzie chodnik przy ulicy Młyńskiej. Materiał Agnieszki Lipskiej.
2: SK Koszalin News.
1: Zakończył się letni dyżur w sezonowej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Przypomnijmy, baza działa od 1 czerwca do 5 września, 7 dni w tygodniu od 7 do 20. W tym roku śmigłowiec z załogą interweniował prawie 200 razy, głównie do różnego rodzaju zachorowań i wypadków drogowych. Trwają prace nad uruchomieniem całorocznej bazy LPR w Koszalinie, choć to dopiero 2028 rok.
8: Jestem Sochacka, rzecznik prasowy lotniczego pogotowia ratunkowego. Minioną sobotę załoga lotniczego pogotowia ratunkowego z sezonowej bazy w Koszalinie zakończyła swoją działalność, realizując ostatnią misję ratunkową w tym sezonie. Od 1 czerwca załogi z Koszalina zrealizowały 196 misji. To bardzo duża liczba. Ona świadczy o zapotrzebowaniu na obecność tego dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o te liczby wezwań, to oczywiście zdecydowany odsetek to są loty do wypadków i nagłych zachorowań, a tylko 9 z nich to transporty międzyszpitalne. Zgodnie z przyjętym planem baza w Koszalinie ma się w najbliższych latach stać bazą całoroczną. Obecnie opracowywany jest projekt nowej siedziby. Po jego zatwierdzeniu lotnicze pogotowie ratunkowe będzie mogło wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dopiero po jego uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo bazy. Zakończenie tych robót budowlanych w Koszalinie planowane jest na rok 2028.
9: 2028 początek, czy raczej druga połowa roku, bo to też wiąże się z tym, czy baza będzie już na przykład po sezonie mogła pozostać bazą całoroczną, prawda?
8: Raczej mówimy tutaj o drugiej połowie roku.
9: Czy miejsce, to które zostało wyznaczone po tej dawnej strzelnicy wojskowej, to jest nadal ten teren, na którym tak, baza może powstać?
8: Jak najbardziej. To jest teren, na którym zostanie wybudowana nowa, kolejna całoroczna baza lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Te bazy w całej Polsce wyglądają bardzo podobnie. Czy taki projekt także przy tej nowej bazie jest brany pod uwagę? No bo właściwie tu też ma być zachowana taka pewna stabilność pracy. Te załogi, które się czasami przemieszczają z miejsca do miejsca, właściwie no tak jakby trafiały cały czas do siebie i nie ma problemu ze znalezieniem czegoś z innym układem pomieszczeń i tak dalej.
8: Dokładnie tak. W każdej bazie lotniczego pogotowia ratunkowego obowiązuje pewna standaryzacja. Układ pomieszczeń jest bardzo podobny, a nawet rozmieszczenie sprzętu medycznego tak, żeby jak najszybciej odtworzyć gotowość operacyjną do kolejnej misji. Również baza w Koszalinie będzie odpowiadała tym standardom i pomieszczenia będą tak rozplanowane, by załogi z łatwością mogły się w niej odnaleźć, przyjeżdżając na przykład na dyżury z innych baz. Natomiast różnicą będzie to, że baza w Koszalinie będzie posiadała dwa hangary na dwa śmigłowce.
9: Pojawiły się już też takie informacje gdzieś, no publicznie właściwie, że przygotowywane są też przetargi na zakup nowych śmigłowców. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to mógłby być okres, kiedy one trafią już do, no, do służby w lotniczym pogotowiu?
8: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w tym roku ogłosił już dwukrotnie przetarg na zakup śmigłowców dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety drugi z nich w ostatnim czasie również został unieważniony ze względu na niespełnienie warunków formalnych przez oferenta. W związku z tym w tej chwili trwa analiza i podejmowanie decyzji co do dalszego procedowania w tym zakresie. Czy możliwe będzie to ogłoszenie kolejnego przetargu i czy ten projekt będzie mógł być zrealizowany przez planowanym czasie.
9: Kończąc sezon, uspokajamy, że czasami jednak ten żółty, charakterystyczny śmigłowiec będzie widywany nad Koszalinem, nad okolicą, bo to, że nie ma bazy sezonowej, która zakończyła pracę, to nie znaczy, że śmigłowce tu nie będą dysponowane w jakichś takich sytuacjach, kiedy będą bardzo potrzebne, bo mamy okoliczne bazy i jest nieco dalej, nieco dłużej, ale jednak.
8: Dokładnie tak. Jeżeli w rejonie Koszalina dojdzie do zdarzenia, do sytuacji, kiedy pacjent będzie wymagał pomocy od załogi lotniczej, czy też transportu drogą lotniczą, będzie to jak najbardziej zapewnione. Koszalin jest w rejonie operacyjnym bazy w Szczecinie, w razie czego jest dostępny również Gorzów Wielkopolski i Gdańsk.
1: W ciągu tych 3 miesięcy śmigłowiec był dysponowany 85 razy do różnego rodzaju wypadków, w tym 17 to wypadki komunikacyjne, a ponad 100 razy do nagłych zachorowań. Zgodnie z przyjętym planem, baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Koszalinie w najbliższych latach stanie się bazą całoroczną. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Wracamy do tematu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W skrócie mówiąc, koszalińskiej spalarni. Podpisano umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
10: Tomasz Sobiera i prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
11: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego. I to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
12: Jacek Szempliński, firma AB Industry. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili, no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy budowy. Będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował. Na budowę to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie prac już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
10: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
1: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da około 40 nowych miejsc pracy. Ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Spotkania autorskie, bibliotekogranie czy darmowe seanse dla najmłodszych. Koszalińska Biblioteka Publiczna przygotowała wyjątkowo bogaty program na wrzesień. Po nadchodzących wydarzeniach, darmowych wejściówkach i atrakcjach dla każdego Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
13: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 15 września wracamy już po wakacyjnej przerwie do naszego kina i zapraszamy na seanse, które są dedykowane dzieciom. Także 15 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy najmłodszych do naszego kina na film, który będzie oczywiście niespodzianką. Tytułu filmu nie możemy zdradzać, ponieważ też na tym polega cała zabawa, ale dzieci z pewnością mogą spodziewać się ciekawego seansu. Takie kino organizujemy dwa razy w miesiącu, także już w październiku to będą już takie już cykliczne spotkania.
14: To jeszcze tylko dopytam tutaj o te filmy, jak właśnie można pobrać wejściówki, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to zrobić.
13: Wejść na stronę Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, tam do danego seansu zawsze dodany jest odnośnik, który klikamy i pobieramy wejścióweczki. Pytania zazwyczaj są takie, tak pobieramy dla rodzica i dla dziecka. W ten sposób. Ale jeżeli ktoś nie ma wejściówki, to mimo wszystko też zapraszamy, bo zawsze czasem ktoś też nie przychodzi, miejsca się zwalniają, także mimo wszystko też warto zaryzykować i przyjść. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Olgą Solarz. Olga Solarz jest etnolożką, ukrainistką, badaczką, autorką książek i artykułów poświęconych tematyce polsko-ukraińskiej. Autorka będzie promować swoją książkę Dzikie Pole. Także serdecznie zapraszamy. To już 17 września. Wrzesień jest bardzo bogaty w różne wydarzenia, dlatego też po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego bibliotekogrania, które organizujemy wraz z grupą planszówki Koszalin. Także bibliotekogranie, takie najbliższe, odbędzie się 19 września. Jest to już tradycyjnie sobota w godzinach od 9 do 14.30. Jest to wydarzenie dedykowane miłośnikom gier planszowych, ale nie tylko, bo każda osoba, która chce spróbować czegoś nowego, innej formy spędzania wolnego czasu, także Także zapraszamy na takie spotkanie.
4: Jakich właśnie planszówek możemy się spodziewać? Jak wygląda w ogóle takie wydarzenie?
13: Biblioteka Grania, jak już wspominałam, jest prowadzone przez planszówki Koszalin. Są to pasjonaci gier planszowych. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoby prowadzące tłumaczą gry planszowe, jak grać w dany tytuł, że można przyjść nie wiedząc nic, a organizatorzy tak to prowadzą, że po prostu łatwo jest zrozumieć instrukcje gry, które, bo gry są pięknie wydawane, ale instrukcje są bardzo trudne i czasem trzeba poświęcić więcej czasu na to, by zrozumieć, jak daną grę zagrać, a dzięki takim spotkaniom jest to po prostu łatwiejsze i jest to czystą przyjemnością. Często też na takie spotkania przychodzą osoby, które przychodzą po prostu do biblioteki, przy okazji przychodzą na takie spotkanie i już zostają. I to jest najpiękniejsze, bo gry planszowe przeżywają teraz swój renesans. I co jest najchętniej wybierane? Albo są to takie klasyki jak Catan, Catan Junior czy Siedem Cudów Świata, czy też czytelnicy, uczestnicy chcą pograć w nowe gry, bo gry są drogie, więc zanim się kupi, fajnie jest też ograć, spróbować, czy to zaskoczy. Więc to też tak to wygląda, tym bardziej, że gry są przywożone przez właśnie organizatora, przez planszówki Koszalin, a jest ich po prostu bardzo dużo. I myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Są gry dla już osób, które już długo grają, dla które chcą zacząć grać, czy też dla maluchów. Także dla każdego przedziału wiekowego są już gry odłożone i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło w ogóle spędzić tą sobotę w bibliotece przy grach planszowych. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
4: Czyli każdy tam znajdzie coś dla siebie, można się powymieniać, można nabyć nowe rzeczy.
13: Jak najbardziej, tym bardziej, że wystawcy się też zmieniają. Przedmioty, które są przywożone, są przeróżne. Czasem to też jest i biżuteria, są to ciekawe znaczki, czasem jest to też porcelana. Także spotkanie jest naprawdę interesujące i serdecznie zapraszamy. Dodam tylko od siebie, że uczestnicy chwalą się też, jakie to kupują pocztówki, czy ciekawe zdjęcia, które dotyczą naszej miejscowości. To też jest niezwykłe, bo są to zdjęcia też budynków, których już u nas w Koszalinie nie ma. I są to też takie białe kruki, także też no, po prostu serdecznie zapraszam.
4: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
13: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo w wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, żeby to były takie małe place, gdzie dzieci mogą też posłuchać książeczek, pobawić się, ale to już w najbliższym czasie, także też zapraszamy do śledzenia strony biblioteki.
4: Czyli daty jeszcze nie znamy, ale na pewno...
13: Daty jeszcze nie znamy? Ale na pewno takie spotkania będą miały miejsce w weekendy, w soboty u nas w bibliotece.
1: Szczegółowe informacje na temat wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
2: SK Koszalin.
1: Samotność jest głównym motywem pierwszego festiwalu Morze Literatury, który startuje 18 września w Darłowie. W programie koncert Korteza, Kwiatki Polskie, panele dyskusyjne i gala nagrody imienia Czesława Miłosza.
15: Joanna Witkowska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie.
16: Festiwal Media i Sztuka, festiwal filmów czy kina skandynawskiego, no i w Darłowie pojawia się nowy festiwal, bo przed nami pierwsza edycja Festiwalu Literatury. Skąd pomysł, jak to będzie w tym roku na inauguracyjnym festiwalu wyglądało?
15: Darłowo stało się trochę takim miejscem na mapie Polski, gdzie mamy festiwale, takie festiwalowe Darłowo. I tak naprawdę to festiwale nie byle jakie, no bo związane z literaturą, związane z dziennikarstwem, ze sztuką, z filmem. A w tym roku ruszamy z pierwszą edycją festiwalu takiego typowo literackiego. Festiwal nosi nazwę Morze Literatury. Oczywiście myśleliśmy nad tym, jak to zrobić, bo każdy festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie, również finansowe. I udało się. Pozyskaliśmy na ten festiwal środki zewnętrzne, dofinansowanie od Polskiej Fundacji Narodowej, która objęła mecenatem to wydarzenie. No i tak przy pomocy wielu ludzi, a organizatorami tego wydarzenia są, no wiadomo, Biblioteka Miejska w Darłowie, również Biblioteka Narodowa i Fundacja Demokracja. I te trzy instytucje zebrały siły i postanowiliśmy tworzyć coś fajnego. Mamy nadzieję, że naszym uczestnikom, ale też oglądającym, bo wiele wydarzeń będzie można obejrzeć w internecie online, spodoba się to, co im zaproponujemy.
16: Tematyka tego tegorocznego festiwalu to samotność w różnych postaciach, w różnych odmianach.
15: Samotność. Samotność jako taki motyw, takie słowo przewodnie i rzeczywiście jak popatrzymy sobie do programu festiwalu, ponieważ program już jest dostępny, można sobie go dokładnie przeczytać, obejrzeć i wybrać panele, czy spotkania, czy wydarzenia, na których chciałoby się być. Program jest dostępny na stronie miasta Darłowo, ale również na stronie Biblioteki Miejskiej imienia Agnieszki Osieckiej w Darłowie. Tam możemy ten program oglądać i rzeczywiście popatrzymy na ten program, to widzimy, że to jest samotność, do której podchodzimy w taki dosyć nietypowy sposób, bo mamy i samotność na emigracji, mamy samotność wobec historii, mamy samotność na szczycie, mamy opowiadanie o cudzym życiu, mamy samotność odbiorcy kultury, także ta samotność gdzieś nam się tam przebija. I zaproponujemy naszym gościom kilka form udziału w festiwalu. Zaczynamy 18 września na Rynku Miejskim w Darłowie koncertem Korteza. W koncercie zaprosimy do udziału w Kwiatkach Polskich, to będą Kwiatki Polskie z udziałem publiczności, a następnie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbywają się panele literackie, na które sobie można przyjść, można posiedzieć, posłuchać, wypić kawkę, wypić herbatę, włączyć się do dyskusji. W ogóle te dwa dni festiwalowe odbywają się w pięknym miejscu, ponieważ na bulwarze zachodzącego słońca w Darówku Zachodnim, w restauracji Capri. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, oprócz paneli dyskusyjnych, mamy dodatkowe atrakcje, dodatkowe wydarzenia. I tak, w sobotę o godzinie 21 na Zamku Książąt Pomorskich zostanie wręczona nagroda imienia Czesława Miłosza i galę wręczenia tej nagrody poprowadzą pani Katarzyna Kasia i pan Grzegorz Markowski. I to też jest gala, która będzie dostępna dla wszystkich. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, posłuchać, zobaczyć, to serdecznie zapraszamy. Natomiast w niedzielę o godzinie 16 w Darłowskim Kinie Bajka pokaz specjalny filmu Kandydaci Śmierci w reżyserii pana Macieja Kuskę. I to są tak naprawdę te najważniejsze wydarzenia, które proponujemy. Festiwal odbywa się od 18 do 21 września, ale 21 września to jest dzień, który jest zarezerwowany dla młodzieży z darłowskich szkół, bo wówczas mamy warsztaty dla młodzieży również, których motywem przewodnim będzie samotność.
16: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest oczywiście wolny.
15: Tak, wstęp wolny. Koncert odbywa się w przestrzeni miejskiej, bo na placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem i też wstęp wolny na koncert i na wszystkie wydarzenia także. I serdecznie, serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Festiwalu Literackiego Morze Literatury, który odbędzie się w Darłowie w dniach od 18 do 21 września. Do zobaczenia.
1: Dokładny harmonogram wydarzeń w ramach festiwalu na stronie darłowo.pl oraz na stronie Biblioteki Miejskiej w Darłowie. A z dyrektorką biblioteki rozmawiał Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Bawi do łez, a jednocześnie skłania do refleksji nad relacjami, samotnością i potrzebą bycia kochanym. Tak zapowiada się pierwsza premiera nowego sezonu artystycznego w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Aktorzy pod okiem uznanego w Polsce reżysera Tomasza Dudkiewicza pracują nad francuską farsą Bonobo. To opowieść o trzech przyjaciołach, którzy mimo swoich niepełnosprawności marzą o miłości, bliskości i szczęściu. Kiedy wpadają na pozornie genialny plan, aby pomóc sobie w relacjach z kobietami, wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Podejrzeliśmy to na jednej z prób.
17: Brzoza, brzoza!
18: Zamknij się, masz mówić cicho i powoli najważniejsze kwestie. Tak, żeby cię nie usłyszała.
17: Bez odbioru. Tomasz Dudkiewicz, jestem reżyserem spektaklu Bonobo w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie. To jest, użyję kolokwializmu, pojechana po bandzie farsa. Farsa, która przekracza wszelkie granice, ale ponieważ jest świetnie napisana i właśnie fakt świetnego warsztatu rzemieślniczego autora tej sztuki, połączone z tym, że przekracza wszelkie możliwe granice, rysując nam naturalny cudzysłów dla wszystkiego, co się dzieje na scenie, przez to staje się absurdalnie, ale jednocześnie naturalnie śmieszne. I myślę, że fakt przekroczenia owej granicy pozwoli widzom złapać ten konwenans cudzysłowia, powiedziałbym, i oddania się bezgranicznemu śmiechowi, dlatego że nasi bohaterowie śmieją się przede wszystkim samych siebie. I to już czyni ich sympatycznymi. A do tego wszystkiego mają bardzo prostą receptę na życie. Oni po prostu, w związku z tym, że ograniczają ich ograniczenia, którym nie są winni, wobec tego oczekują od życia prostych przyjemności. Ale w toku owych usiłowań zaspokojenia swoich podstawowych życiowych potrzeb okazuje się, że tak naprawdę, tak jak większość z nas, a może nawet wszyscy, pragną czegoś więcej. Pragną właśnie owej, o której pani wspomniała, miłości, uczucia, empatii, czasami po prostu przytulenia. I okazuje się, że poszukując tak naprawdę czegoś innego, znajdują co innego. Znajdują pomimo wszelkich przeciwności losu. A uwierzcie mi państwo, owe przeciwności losu są tak śmieszne, że naprawdę warto przyjść i utożsamić się z trójką naszych głównych bohaterów, a właściwie z szóstką, ponieważ kobiety, które spotykają na swojej życiowej drodze, również nie są wolne od różnego rodzaju wad i pięknych cech.
3: Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzało, że mam okulary przeciwsłoneczne. Wiesz, jeżdżę dużo kabrioletem i mam zapalenie spojówek.
19: Rozumiem!
3: W mojej pracy wzrok jest bardzo ważny.
19: O, a czym się zajmujesz?
3: Jestem fizjonomistą w showbiznesie.
19: Super! Grasz bilbokę?
3: Od czasu do czasu.
19: Mogę spróbować?
3: Jasne.
20: Stoi, siedzi, stoi, siedzi, stoi, siedzi.
21: Jacek Zdrojewski, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Ja gram rolę Bena, czyli osobę, która z tych trzech panów, bo w spektaklu jest trzech panów i trzy panie, trzech panów w średnim wieku, szuka po prostu swojej drugiej połowy, szuka miłości, szuka partnerki na całe życie. Tylko jest jedno ale, to znaczy pierwszy nie słyszy, drugi nie mówi, trzeci nie widzi. Ja jestem tą postacią, która nie mówi.
22: Czy to naprawdę jest tak, że pan ani słowa nie wypowiada podczas spektaklu i musi do tej roli wykorzystać wszystkie swoje inne narzędzia?
21: Nowe dla mnie jest to, że faktycznie jako osoba nie ma, jako osoba nie mówiąca, rzeczywiście jest tak, że w tym spektaklu nie wypowiada, moja postać nie wypowiada, ja nie wypowiadam ani jednego słowa. W związku z tym tutaj moi przyjaciele sceniczni wpadają na taki pomysł, że mi zamontują coś takiego, takie urządzonko, które pozwala mi z takim głośniczkiem i udając trochę, że mówię i naciskając przyciski tego urządzenia, mogę powiedzieć 12, tam 13 zdań. Potem sobie jeszcze tam parę zdań dodam. Więc jak gdyby tak sobie moja postać radzi.
22: Z jednej strony komfortowo, bo może nie trzeba się uczyć tekstu na pamięć, a z drugiej strony wydaje się to być ogromnym wyzwaniem aktorskim. Jak to jest dla pana?
21: To jest na pewno wyzwanie aktorskie, ponieważ tutaj jest tak, że często pada w tekście, a Ben powiedział, a Ben mówi, w sensie pokazuje pomigowemu coś. On też jest żywy bardzo i on też reaguje, też chce się wypowiedzieć. W związku z tym musiałem w jakimś stopniu też jakieś postawy języka migowego opanować. Odwiedził nas pan, który zajmuje się na co dzień językiem migowym i świetnie go zna. I taka konsultacja była bardzo, bardzo potrzebna, bo mimo wszystko jakieś podstawy języka migowego muszę znać, żeby po prostu zaistnieć jako postać na scenie.
1: Premiera spektaklu Bonobo 26 września. Do teatru z mikrofonem wybrała się Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Uroczystość jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Darłowie zaplanowano 2 i 3 października. To będzie niezwykły czas powrotów do szkolnych wspomnień, spotkań po latach, rozmów z dawnymi koleżankami i kolegami oraz wspólnego przeżywania historii szkoły, która obecnie wchodzi w skład zespołu szkół morskich w Darłowie.
0: Magdalena Miszkę, dyrektor zespołu szkół morskich w Darłowie. Na początku października, 2-3 października, będziemy obchodzić jubileusz właśnie 70-lecia liceum. Szkoła w 2020 weszła w skład zespołu szkół morskich w Darłowie i powiem szczerze, od tego momentu zaczęła się trochę taka nowa historia. Niemniej jednak, chcąc pamiętać o tym, co było, chcąc pamiętać o tradycjach i historii szkoły, która przez wiele lat funkcjonowała jako taki osobny, odrębny element, to zdecydowaliśmy się na organizację jubileuszu. Muszę powiedzieć, że jest to dla nas wyzwanie. Oczywiście pracujemy teraz ciężko nad przygotowaniami. Jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne, no ale przygotowaliśmy kilka, wydaje mi się, ciekawych propozycji dla naszych absolwentów, a mianowicie 2 października odbędzie się Akademia Jubileuszowa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Później, po zakończeniu Akademii, zapraszamy do zwiedzania szkoły, zapraszamy na słodki poczęstunek. Będzie można zobaczyć dzienniki z tamtych lat, kroniki z tamtych lat, zdjęcia z tamtych lat, czyli wrócić trochę wspomnieniami właśnie do historii liceum. Dla każdego absolwenta, który będzie uczestniczył w tych uroczystościach, przewidzieliśmy taki pakiet upominków jubileuszowych. Tylko przypominamy naszym absolwentom i prosimy o zgłaszanie się na stronie internetowej, bo pakiety są przygotowywane na nazwisko każdego ze zgłoszonych absolwentów. Kolejnego dnia odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów zespołu szkół morskich w Darłowie, czyli będą to uczniowie technikum, liceum i branżowej szkoły. Ale tu też chcemy podkreślić właśnie podczas tej uroczystości jakby rolę liceum ogólnokształcącego i to w tym roku uczniowie liceum będą i absolwenci będą prowadzili ten taki tradycyjny korowód uczniowski, który przechodzi ulicami Darłowa. Po zakończeniu zapraszamy wszystkich na piknik, który odbędzie się przy budynku liceum, a wieczorem zapraszamy na bal. Będzie można trochę powspominać, potańczyć.
16: I jeszcze jedno pytanie o grono pedagogiczne. Czy także już nauczyciele na emeryturze będący, ale którzy kiedyś uczyli w Ogólniaku w Darłowie, zapowiedzieli swoją obecność podczas tego jubileuszu?
0: Oczywiście, że tak. Zaprosiliśmy wszystkich emerytów i pracowników obsługi. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów szkoły, tych emerytowanych i tych, którzy podjęli pracę gdzie indziej.
1: Dokładny plan obchodów jubileuszu darłowskiego Ogólniaka na stronie Zespołu Szkół Morskich, a z dyrektorką szkoły rozmawiał Marcin Kieca.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: I po reklamie.

0: Biedronka Koszali.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie. Wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć. I mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring My Bell w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiosce będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades, to też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23, ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23 to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: Esce. Słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a Eska jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi między innymi o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmallow wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmallow, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

0: Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest Deska, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą m.in. Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich m.in. z Meet Me in the Dark. Graliśmy to w Esce, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Damiano Dawid i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. No, kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. No, byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza tobą nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie m.in. historyczne zagranie Ring My Bell z matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Radio SK. A to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
0: To jest pre-

0: To Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H.E. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu, wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie to You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water, no i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy.
1: To jest premiera.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd, tak się to nazywa? No to do gwiazd, grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!

0: No, 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, Billie Eilish i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz jest kolejne z nich.

Kuba i Kuba, chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja